Dakwil, atikome da mukapa masewene. Wendere, sifukwa na wala kata. Amukapa kwina. Amukapa wala kata. Amatongwa na waba. Hitingo ndo dam pongo.

Magela manene kuna ne bongele ina klore watiri hunga na uhidirisele mapunga kugalo kunene kaile chikate hitazwa Norman Chikote loka taku chenjera iwe fungula masu kariha fula lomeslo Maput gaza na nyambane.